yako sokoto. Yote nani nde tuku kozi nitolea numuchaga nisilanda. Kuni muchanko ta ukonzi ya mankali mako. Yote nambe tuku muchahili ndo nipako. Agungipa ni baasika na mani. Agungidi yo yo kila nani na muchateka. Kahane kako biyo unjana ya himo. Tobanki nasi ni kwa yomba guniba na maki. Mwanyanki nasi muchateka toliako.